0: den Kunst zum Schätzer Jara Lubi. Was am Inchino, das sieht mich. Ja, weil dame da han ja ha kreia da krustave. Dam sa klinche Jutze Jenitschka Koralova Kantata Johanna Sebastiana Bacher. A da was sie bitte narodnin lazista bitte sat narodnin Paula Gerharda Jutze Nejelu Popunio Styrioch. Wir zirk wie we krustave ha dusch. Sie breitsche krustave nika kmida da znate na wieso. Dam Maja Schakotte Svaune Silbermannowe Bischelle Potagim, Sutoische Zille, Wossebite, Zwuki Kistam, Jutze Saklinscha. Popodnju Styrioch.
1: Nabożne Słowo.
0: Magenza Günther Wink, Sis Driuzu.
2: We Ochanuski Heswach, Sagenza, Jena Pisane. David so modlesche. Dopiel nitk, o Bożo, mój knieże. Słowo do wieczności, kotrześ se wo swoim wotroczku, a wo jeho domje ryczał, a czyn kajsze ryczał. Z Dawidowego roda je Bóg po swoim slubie zbudził Izraeli zbożnika, Jezusa, czyn kajsze ryczał. Kaznie Boha nam praja, kak durbimy so jako człowiekojo zadzierzyć. To płaci też za politikariu. Pieniezy a mocnarstwo wiedu husto krosodan przeciwo Bohi. Jednory lud czuje, kak so ryczane slubienia nie dzierza. Jako kraj we zajstwości wodzacym hospodarstwom nieraje wiace wulku rolu. Nasza cyrki czerpi też na tym. We Bobemaj cyrkwomaj mamy wiele wustupów, a to mnie nie dziwa. Modlmy so, wo przychod w mirje, a bez wojny a nuzy, a czynimy, kajsmy ryczeli.
0: Dobraj Günther Wenk z Strywco, wynadoku a zamówitości serbskiego, ewangelskiego zwiazka. 4 minuty do 7 minut.

Michaela Melzerowa, Svesci, Prinja, Lubos, Czwoli. Ah, to je Ralf Rumibosi, kis je Spiwa. Ah, neboj so, Maria Matsina doporuča. Sedam posedemich.

0: Ubycie ci dobre ranie. Szczedzęce iżo posniedali, a jeli haj, szes na noż kliczku czastwych truskelcu nablidzie mieli ze swiskie zarodki, a suda suwa iżo zrawe?
1: Wumamo doma w zarodzie truskelce.
2: Po su iżo zrawe.
3: Te su iżno hotowo. Musimo czekać choraz żneli.
4: Znaczy mięc poznaje, że to koncyny zrawe.
3: So tam niczo jak nie zielone albo biło, a pan może nie dom wodzić.
5: To w obchodzie jara ciężko. Dzisiaj pan przez lada, które są nie zdrowe, które nic. To może szybać, które są dobre, które nic. Na no nakusane, albo tak.
6: Mój mama ma wysokie ręce. Mama też jest skrybi. Mój kuzyn dzień lada ma absolutnie zdrowe, a pan ma też zimno.
4: Hast du noch etwas zu besuchen?
6: Doch ist das tak słodke.
0: Co wy leto możesz je wiezo kupnicy kupić. Runie pak su tyś tu, pola nas doma zrawe, a wo sebie słodke, a maja cyle intensywny szmak. Što da ne raczo z czasłych truskelcu dziewacze, abo kak jeszcze je ne raczo.
3: Niko tres mia ne dom do zjedwa, na jac mu mu czynali do dyski. Pan mu to wumujemo, a pan mu to najwyższy sotyjemo,
6: a na jedną kieszku horytykam, a pan jemo.
5: Czyli mosto marmeladu, to się co nasza wóka czyni, ta jego podzie jara dobra. Najtykanc trudy też, ale tak usamy tykanc najpieczymo.
6: Jedna raczy takie.
0: Sitzele jednorie jednu zadruje do huby tyknuć. Tak su najlepsze, a też najstrosze. Sze iżo wiedzieli, zo maja truskelce wiace witamina C we sebi hać oranże? Roslina truskelce suszak rożam, dla toho też tak rynek czeje. Bo tanis se widziane, nie je truskelca żana jahoda, ale susza do swojby worieszku. Valentin też wie, czy odla.
5: Tykiś, te małe buczki, które są na tej korze gustali nucka, to są woreszki. A wele są dobra też jeszcze truskajce, te mają pan te woreszki zwonka.
0: Trik, że po takim tak, gdyż odtrapasz małe kulki z truskajcu, a je do wóżnieje ziemię syjesz, potem narostu z toho po niektórych tydzieniach nowe rostlinki. Prytać pak w oprawdzie wody niesu, to traje.
5: W jednym razie z mamą zna, pasne nalicza truskajce sadzieli, a tutaj nalicza, ale tam jeszcze te truskajce porane nesu.
0: Powiada Valentin, kiż nie ma jenoś doma zarod z truskajce, ale są też drudy na wulke polo poda. Kajš maja je napšikvat kašecach abo hornje kinje při bešič a dživečesač.
5: Zdečidom mi pan vilečil husto daš na polo, kde ešte truskajce rostu. Jedžemo, kde mi šipamo, tam dobra také malke korbiki, kde tam nešpricvia. Husto daš mi sto a pan marmeladu činimo, abo drude tež, když je moja četa tu, mi tež drude dajku solate činimo.
0: Hač natykans do smuzija, k marmeladze abo cyle jednorje ze zarodki do huby. Truskelce su słodke a stroje. Što je jeszcze ważne, truskelce nimaja sowa rady, gdyż je ze zimnej wodu odpryskaš, dokelž je koža cyle čučiva. Račo liuki vodze kupaja. A najprede vumyč, a potom hakle zelene vopeška odšipnuć abo odkrač. Potom ne vubieži svodka brečka. Dajče si svodžeč, praji.

Stužce so na pasjunske ry do austrijskeje podać od 26. do 30. junia. Dundo miał so proszu pola Schmitec Schwarze Zwozy dwunistwa we Radworju Pszizewicz. Niekotre miestna we busu jeszcze maja. To by szkoda było, jeli nebuchu tute w obsadzenie byli. Wohniowa wobora niebecice przeproszuje wszystkie dzieci starszych dziedów a wóki na dzieciacy Swiedzin, Dżensa, od popudniu 2 maj przyjde pucze dobrowolnie wohniowe wobory w Niebecicach. Tam zmija tykan z kofi na piatry a krosnowansku żerć. A potem reka przy rianym wiedry, a to dżęca zmijemy słońca dość. Woda marsz! Po takim wulke pryskanie dzieci proszą kupanskie drasy nic zabyć, a ty strinszko. Dženca sobota ve Vužiske hali, tam so numismatikario zetkaja ľudžo, kiš romadža historiske peneze, od 9. za hodinu po takým hač do 12. Prenik roč vita kulturna zároda Lieca, a to zároda Sabského ľudova ansambla, tam ši mosče Mirajove miestče, dvojka Helena a Jan zahudžitaj, zaj so cywy riad koncertu dženca večo napo 8. Tež máte dísok, budže tam podľa ze skamoru a tam zapopadnie impresie, jeli dženca nimače kvíle, so môžete se dešto za so přemyslič za přichodný raz, jeli so dalšie predstajenie tam poskyča. A ja potom pola dame, o tym sme dženca rečili hižo, televízia, vúľadko vúseva, a to stajenie přípodnú 12, tež dženca, s tužto regionálnymi sabskými témami.

Legends, dasi genie twojo zbytka, kiszmaszcze wysiebi tu być, tu siedny myśli, to posledka, że siódce czynisz, ma czytyć, że siódce czynisz, ma czytyć. Czas nie mroko, woda, wino, kisz możesz

Dzięcach chcemy gratulować, a pojedziemy k narodninam do Kulowa. Monika Czornakec switchi tam dzięca 5 a 70 narodniny. Przyjemy jej na tutym puczu wiele zboża, kutu strowotu, boże żonowanie, każdyż przeco wiele wesela przy wszystkich aktivitach. Wutrobnie strowia sotra Maria z Klausom, sotruc Andri a sotruca Serafina ze swojimi. Monika Czornakec nam vo sebe vedela nach znata, jako četa Monika, dlholetná kubvaka a navodnica delanskeje pestovanje. Spievy, basnie, modlitvy je nam naučila, naložky, tradície pokazala. A přeco při snědaní na minimálním stůlčku děčacím s námi sobou zabídom seděla. Četá Monika svičí národniny. Monika Czornakec, 5 a 70 ve Kulově.

0: Čmičinu do napočevičiche. Čas za krótko povieste.
1: Dobre ránko. W okres Budyżin mu spichwanske pinnese wod swobodnego stata zubić, jeli poskyt k busowych liniu przykroczy. To wuda napraszwanie pola za wopkat zamówitego Sakska Ministerstwa za infrastrukturu a kajne wujicze. Tu kwilu dostała w okres naleto niedzie 3 miliony euro wod Sakskie za busowe linie. Kelko z toho mu zubić wodwisuje na końcu woto, kelko jezbo sa konstydżenia albo prozninach zalutuje. Zabudževačera Sapska instituta z odrijada regionalne vujiče a škit menšin su pobili 4 dne pola južnih sami v Norvegske. Na fachoje ekskurzi v obonichu so vo ich nazonjenjach na polu kubovanja rečne revitalizacije a kulture. Pola univerzite v Levanger zeznajomichu so napšikvat tež ze studijom vučarstva za samiske reče a kulturu. Składnostnie 20 narodnin Serbskeho muzea w Kočebusu su čera na dworu svedžem prosili. Kajže zdjeli Kristina Klimova od muzea, bieneže 50 hošči pisane a odmieniace poponio doživivo. Hučbnik Jake Švarc v obrubi program a vo motročišću ve Užice je Daniel Hefner přednošoval. W Sakskiej je w prinnym kwartalu leta wiac hostci przebywało, hacz loni w samsnym czasu. O tym informuje statystyczny zarad w aktualnie zdzielence. W budyskim okresu miachu w prinnych cioch miesacach leta ponad temu mienie w opetowariu. Zoryski okres je ponad lończemu letu za 3% wiac hostci w opetało. A niedeši z prvina hotel při budyskim spiatem jezoru má so přesadžovač. Konc junija je v Berlínie aukcija plánovaná, při kotrež má so objekt z příslušnej ležonosťu předač, minimálna plačizna za to 275 €. A to běchu naše krótko povestče v haj dospolnej forme je vůladače dále na naše internetové strone a rune tak v našej dávodnej app MDR Serbia.
2: Serbský rozvoz.

Wohniowa Bobora nie by cice przeproszuje. Wszystkie dzieci starsze i dziedzą awoki na dzieciacy swiedzi na powiedry sotla to. Chodzi dżęca przyjdy pouczy dobrowolnie Wohniowej Bobora w nie by cicach. Tam zmienia kofi a tykans na piatery krosnowansku żercz. A potem przy rianym wiedry sztoś dżęca mit rulugoja wiescza rika woda marsz. Potem tam wodu pryska jak kupańskie kolowe nic zabycz a też nic trenje, proszę, potem możecie tam tak prawie hejsować w wodzie. A są butunkać. Nic bo, ale wu. Dżęca wusowa w MDR Telewizji za sobulatko, a to kajś stajnie przy podniu 12 ze stójszczo samskimi temami. To runie na dżęcy się sobocze zmija we wużyskiej hali we Wojerecach. Bursu za numismatikario, ta započenje so za 20 menšinu a punže hač do 12 numismatikario. To su čikiš horia so za historiske stare penieze, po taky mieli chcete tam inu poladač, što tam do vosebitostku a drohotku maja. To si doječte tam. Dženca, vita lieca prini kruč, prinja kulturna zaroda do serbskoho ludova ansambla, do zarode přímostče. Zčetam jako hostčo vítani dvojka Helena a Jan Zára je taj sprinný riad koncertov dženca večo na po 8. A v Lipsčanským centrum je za experimentelne mediove vumjostvo CIMT stej dženca prinný kruč do serbske v središču dževo serbsku elektronickú hučbu a vodmeja so tam koncerty, dživarnički, přednošk, zajímce sú přeprošení od přípodňa jeni. A keď budeš tam v Lipsku popučulič čestým, zodobíče tam tiež za parkovanište mi pýtač, ako maja tam mestčanský svedžen pod svojom mestče je vulký hok a tok, po takým nic na posledný fif do Torgavskej drohy si doječ, Torgavská droha 80, pon môžeče tam vomiere si doječ.

Sunnes, Dutschki, Anna, Bigginget, Spiwa. Tomasz Cysz, Liżycz, we Żytniszczu, na, to nie czyni, da so przed Żytniszczo leńcze. A kus po prynio dnia, Denis Wenzel. Anitko, se do menšino podževečiš, to se da evergreen v savskim rozvosu. Jadviga Market spiva v Kostorjancach. Na, hač dženca družki so k ščipanju podađa, zo moža juce potom ze skorbiku svač. Kostorjance kčeja zas. Grmiche cmači, celo vodce sobu spiva nedom, diš mikrofon začinu. Vosom menšino podževečiš, dobro ranje a vitajče k nam.

0: Nedomiel Napo Jessacich.
1: Serbski Rozwus. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Wokres Budeschin mo spichwanske Binnese wot swobodneho stata zubić, jeli poskyt k busowich liniu przykroči. To wuda napraszwanie pola za wopkat zamówitego sakskeho ministerstwa za infrastrukturu a krajne wujicze. Mierče mienk z dalšimi informacijami.
3: Tukwilu dostawa wokres na leto niedzie 3 miliony euro od sakskeje za busowe linie. Kelko z toho mu zubić wotwisuje na koncu woto, kelko jizbo so konc tydzenia a prozninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli zorunie odpowiednie lutowanskie możności pruje. Za to jest budyskim okresom we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia wulce komentować no chcedzia. Zaś u niedzielu je budyski okresny sejmik obzamknył, zo ma so przychodnym poliecze hać do 500 tysac euro na busowym poskytku zalutować, zo moa so porodowa stacja Kamenskiej Koroni hać do końca lieta zdzierżyć.
2: Sobudzowaćere Serbske Instytuta z Wotrada Regionalne Wujcze a Szkit Mienczin su pobyli 4 dny pola južnych Sami w Norwegskiej. Na fachowej ekskursji w obolnichu sobojich nazonieniach na polu kubwania rycznej rewitalizacji a kultury. Pola Uniwersite w Levanger ze znajomichu so ze studium uczostwa za samiske rycze a kulturu. W umienu na wiedomostnym a praktyckim polu chcedza dalej wiesz reknie nawoda delegacje dr. Lutz Laszewski czera k zakończeniu. Składnostnie 20 narodnin Serbskiego muzea w Kočebusu su čera na dworu we Svedžem prosili. Gajše zdjeli Kristina Klimova od muzea bie niedže 56 pisane a odmenjace poponio doživivo. Hučbnik Jake Švarc v obrubi program a vo modrotišću ve Užice je Daniel Hefner přednošoval. Nimo toho možachu si hostčo tiš knihi a plakate z antikvariata kupić. Serbski muzej v Kočebusu bu 4. junija 1904 a 90 otevrene. Niedeši z Prewina Hotel při Budyskim Spiatym Jezoru ma so přesadžovač. Konc junija je ve Berlinie aukcija planovana, při kotrež ma so objekt z přísłušnej ležonosću předač. Minimalna płacizna je 275 000 euro. Od lieča 2014 je so niedeši hotel přeco zaso jako přebyvanišćo za požadaru azyla vužival, po pospytomaj zapalerstva v lietomaj 2016 a 2020 nije so objekt hižoviac za čekancu vužival. W Sakskej je w prynim kwartalu leta wiec hostci przebywało hać loni w samsnym czasu. O tym informuje Statistyski Zarad w aktualnej zdzielence. W budyskim okresu miachu w prynich cioch miesacach leta porno tomu mienio w opetowariu. Po statystyce by tu dotal ze 240 000 przenocowaniami niemale 7% mienio hostci hać loni. Zorejski okres je porno lończemu letu za so 10% wiec hostci w opetało. Doromady je w budyskim okresu 100 a 60 możnością przebywania od hotelu przez pensje haczkę kempingowaniszczam, a w zorowskim okresu je to 200 a 9 przebywaniszczą. A to one wiechu, nasze połyszcze, kiedyś namakacze też dalej, szoje na hacz na kempingowaniszczu, hotelu, pensji albo doma, na naszych internetowych stronach, albo naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokazał żywe slebro 20 stopniu, wuladamy pohoni w Užice, poprom modre nebio, tu a tam raz niekotre szlebotki mroczelo. Dżęca zmijemy miwe słoneczny dzień, a dale niekotre haj deko mroczele. W naszej kończynie miło wybiło dnia sucho wastać, a żywe slebro zaleze pohoni w Užice na maksymalnie 20 stopniu. Noce muło so potom podjeżdżować. Jutce zmijemy słońco a mroczele we wodminie. Troszku boli wyci gojte budże, a za jutce wieszcza maksymalnie 25-26 stopniu.
0: A mnie to przeco wieseli, gdyż so przyzywicze, a gdyż też my zonimy, gdzie was przewodzamy, što runie dziełacze albo zworacze. Na podczas niczo nie stała dobru jezbu do dżęcniżego dopudnia miestem hiżo. Gdyż macie jeszcze niszto na utrobie, to so rad lubię przyzywicze 0591-730-400 albo też przez chat, so chodzi nam pisać.
1: Serbski rozwóz.